anada taranga adoya mandaram rapa tangana kut mama urudu tisadrika ati tekadi gevak adita te adre vindimenne inna mang mathale ni.